rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszy siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: Radio Nowinki, Eastless Rockers, Eastless FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastless Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

0: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Nowinki. Kamil Bednarek i
1: Maciej Chwilarz.
0: Stargard Mapping. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam.

0: 水水水水水水水水水水水水水水水水水水水
1: Witam Państwa pięknie, nazywam się Marcin Daniec, słuchacie świetnego, znakomitego akademickiego Radia Nowinki.

dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się

ဣဝိဘာလသုဒ္ဓနိတိတံအာ

Mamy dzisiaj poniedziałek, 21 dzień września i 264 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Mateusz i Mira, ale także Aleksander, Marek, Daria, Jonasz, Melisa, Bernardyna, Eusebiusz, Hipolit, Maura, Kastor, Hipolita, Kanon, Melecjusz i Pacyfik. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dziś Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. Tej to lepiej nie podpadać. Międzynarodowy Dzień Pokoju. Pamiętajmy o tym. Dzień kapsla, to może bez komentarza, ale za to jakżeż mile powspominać. Światowy Dzień Choroby Alzheimera to akurat już zupełnie inna bajka. A Światowy Dzień Orderu Uśmiechu, który dzisiaj obchodzimy, oczywiście z kapslem ma sporo wspólnego. Jakbyście nie pamiętali, to właśnie na kapslu ten Order Uśmiechu jest przygotowywany. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to myślę, że mamy tutaj akurat dwie informacje nad wyraz istotne. Po pierwsze, w środę miała Melanie Martinez występować w Tauron Arenie, no i muszę Was niestety zmartwić, nie wystąpi, ale jakby co do czego możecie wybrać się na koncert Domu Złego, czyli zespół Dom Zły, który wystąpi w Gwarku w czwartek o godzinie 19. Oczywiście serdecznie Was zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestie kinowe, to tak się zastanawiałem, co Was akurat by najbardziej porozrywało i ewentualnie zaintrygowało. No i tak sobie pomyślałem, że może sentymenty byśmy wrzucili, no bo skoro jutro dzień bez samochodu, to ja mam tak przekornie propozycję, abyście obejrzeli sobie film pod tytułem Auta, który jest ponownie na ekranach kinowych, a jutro można go obejrzeć o godzinie 11:05. Jeżeli pora Wam nie odpowiada, no to myślę, że taką alternatywą, no zupełnie odmienną oczywiście, będzie film Powiedz mi co czujesz. Polska produkcja o dwojgu młodych ludzi, których no powiedzmy łączy uczucie, ale którzy chcą poukładać swoje życie na nowo. Znaczy na nowo to może źle powiedziane, oni po prostu są po przejściach i właśnie to wspólne życie jest tym nowym elementem. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to chciałbym Wam przypomnieć, że jeszcze zostało, nie wiem czy dobrze policzyłem, prawie 2 tygodnie. No nie, z okładem. 2 tygodnie z okładem do tego, aby zdążyć złożyć prace konkursowe na konkurs fotograficzny, ogólnopolski konkurs fotograficzny z okazji Dnia Jana Pawła II, który organizuje Politechnika Krakowska. Tematem konkursu jest droga do życia, ogólnie rzecz ujmując, a dodam jeszcze, że termin składania prac upływa 8 października. Natomiast ja podpowiem jeszcze jedną istotną sprawę. Są nagrody finansowe, w związku z tym warto się nad tym zastanowić. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a można słuchać na okrągło całą dobę non-stop, wchodząc na stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko poza tym jest jasne. To do Was, a my już gwarantujemy dobrą muzykę, ciekawe spotkania i oczywiście miłą atmosferę. Dodam jeszcze, że jeżeli są wśród Was osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w realizacji programów, prowadzeniu programów, zapraszam oczywiście do zgłoszenia się do nas. Wystarczy napisać lub fizycznie przyjść. Piszemy na maila nowinki@pkl.pl, a przychodzimy na adres radia, czyli Skarżyńskiego 7DS3, lokal 6, no w godzinach, kiedy nas można zastać, czyli w trakcie programów autorskich. A jeżeli chodzi o szczegółowe kwestie, no to dorzucę, że już jutro, tuż po godzinie 9 poranek w Nowinkach do wysłuchania. Wieczorem o 21 Worek Łuszu, w którym Piotrek i Kuba zaproszą nas znowu na niesamowitą podróż muzyczną.
A dzisiaj, tuż za chwilę, tuż za sekundę, już za minutkę, albo jeszcze bliżej, tuż po serwisie informacyjnym, zapraszam na nowinek, który poprowadzi dla Was Tomasz Kapuśniak.

Oj, tak jesiennie się zrobiło. Nie wiem, dlaczego akurat ten kornet tak mi tutaj wskoczył. Pięknie zabrzmiał, moi drodzy. Od razu się sympatycznie zrobiło. A na zewnątrz zimno, moi drodzy. Zimno i chłodno ma być. Śnieżek gdzie nigdzie popadał, jakby ktoś miał wątpliwość. Ja natomiast was gorąco, ale to bardzo gorąco witam. No i przypominam, że no... Jakby to wam powiedzieć, no w sumie to mamy prawie że jesień, moi drodzy, i tutaj nic dodać, nic ująć, moi drodzy, na to akurat nie mamy żadnego wpływu. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane akurat z dzisiejszym dniem, no to prawdę mówiąc, muszę wam powiedzieć, że tak z pewnym sentymentem i smutkiem dzisiaj akurat ten program wskakuje, bo nie wiem, czy kojarzycie Stanisława Szelca. Pan miał już w tej chwili 80 parę lat, natomiast przez całe dekady kojarzony był z wrocławskim studiem 202. Jeżeli ktoś słuchał powtórek z rozrywki, jeżeli ktoś słuchał 60 minut na godzinę, czy inne podobne programy, które kiedyś na antenie Trójki leciały, czyli takie programy rozrywkowe, kabaretowe poniekąd, no to na pewno kojarzy, no bo prawdę mówiąc było tam czterech panów, którzy w różnych konfiguracjach potrafili naprawdę ładnie nas rozbawić. Swoją drogą parokrotnie pojawiał się oczywiście, wielokrotnie pojawiał się w Krakowie, ale parokrotnie również pojawiał się w okolicach przeglądu kabaretów amatorskich albo przeglądu kabaretów Paka w Krakowie. No, smutne, ale mimo wszystko pamiętajcie o tym, że nagrania z nim ocalały, w związku z tym zawsze możemy akurat do tych nagrań wrócić. A na zewnątrz pogoda, która myślę, że w zasadzie jednym słowem można to ująć jako całość. No bo cóż, moi drodzy, jakby na to nie spojrzeć, mamy po prostu jesień, a skoro tak, to grajmy tak jesiennie trochę.

No nie, spokojnie, to nie jest akurat kwestia zamierzona, ale trochę wymuszona. Natomiast przechodząc do dnia dzisiejszego, tak się zastanawiałem, od czego by tu zacząć, natomiast no, wychodzi na to, że możemy zacząć od randki z prezydentem, moi drodzy. No bo w zasadzie od wczoraj w mediach aż huczy i kto tylko żyw wypowiada się odnośnie tego, że prezydent Nawrocki, który przebywa w Stanach Zjednoczonych, ma mieć raut. Znaczy, zaraz, ma mieć czy był? Nie, chyba ma mieć, moi drodzy. Raut o tyle specyficzny, znaczy raut to może akurat złe określenie, koktajl, party, spotkanie, no mniejsza o to. No w każdym razie jest impreza, na której Karol Nawrocki ma być, to przede wszystkim i będzie zapewne. Natomiast firma, która obsługuje to, z jakiegoś powodu proponowała w ramach pakietu do wykupienia w trakcie wspomnianego, przepraszam, muszę się zagrzać troszeczkę, w ramach pakietu razem z wykupieniem miejsca, w zasadzie opłaceniem wyjściówki na takie spotkanie, również rozdzieliła akurat różnowartościowe i zgradowane odpowiednio, tudzież skorelowane wartości. I okazuje się, że jeżeli ktoś ma 100 tysięcy zielonych wolne, to może, wpłacając na konto wspomnianej firmy cateringowej, spotkać się tête-à-tête, twarzą w twarz, jeden na jeden z panem Karolem Nawrockim i bynajmniej, moi drodzy, nie chodzi o spotkanie na ringu, chociaż z drugiej strony, no jak ktoś się umówi, to biorąc pod uwagę predyspozycję i przeszłość pana prezydenta, no niewykluczone, że oczywiście takowe spotkanie na ringu też mogłoby ewentualnie dojść do skutku. W każdym razie można się umówić na spotkanie, randkę, czy ewentualne rozmowy, jak to woli. Jak się okazuje, w trochę szerszym gronie, czyli w kilkuosobowym gronie, porozmawiać oczywiście można już tylko za 50 tysięcy zielonych, a jeżeli chodzi o takie szersze spotkanie, w którym będzie, no powiedzmy, pan prezydent, tudzież jakaś grupka, no może niezbyt duża, ale jednak kilkuosobowa, no to wtedy wystarczy 25 tysięcy, no i moi drodzy, fotografia z prezydentem jak nic do waszej dyspozycji. No bo to na pewno w ramach pakietu da, jakby co do czego, to zawsze można sobie selfie machnąć, nie? Chociaż no w przypadku akurat tych pakietów, że tak powiem, tańszych, no to obawiam się, że chętnych do robienia selfie może być więcej, w związku z tym skutek może być taki, że no nie do końca i niekoniecznie akurat będzie to zdjęcie z prezydentem, ale nie zmienia to faktu, moi drodzy, że jest zamieszanie, no bo kto to widział, żeby wykupywać sobie spotkanie z prezydentem. Co prawda, jak mi się wydaje, to była taka opcja, mogę się mylić, ale jeżeli chodzi o szczegóły, to nie pamiętam dokładnie, bo zdaje się pan tym razem nie nasz prezydent, ale amerykański prezydent Trump, Donald Trump, podobno handlował również wyjściówkami na salę balową, czy ewentualnie inne rauty i okoliczności, w których można było ewentualnie z nim zamienić dwa słowa, ewentualnie pyknąć sobie fotkę czy cokolwiek innego. Czy dawałoby to cokolwiek, jeżeli chodzi o ten, bo no, prezydent Trump ma to do siebie, że obiecuje ostatnimi czasy naprawdę gruszki na wierzbie, znaczy przepraszam, złote góry. W związku z tym mogłoby to być inaczej. A skoro tak, moi drodzy, no to chyba mogę podpowiedzieć, że gramy po prostu kolejny utwór.

No, prawdę mówiąc, to tak zastanawiałem się właśnie, czy może to teraz, a może później, no bo jakby to powiedzieć, jest duże grono osób, które na pewno już miało okazję na Netflixie pooglądać lalkę, to nową lalkę. Od razu mówię, że ci, którzy

zrobione naprawdę z dużym rozmachem. Od oryginału, no cóż, troszeczkę odbiega, bo tam chyba położono troszeczkę większy nacisk, mówię o serialu oczywiście, na relacje towarzyskie postawiono również pewne znaki równości albo nierówności. A co więcej, moi drodzy, no uczuciami czy emocjami aż kipi. No co prawda nikt nie powiedział, że przecież w dobie romantyzmu czy pochodnych, no powiedzmy, nurtów ekonomiczno-społeczno-literackich, no to akurat nie kipiało, ale było to oczywiście skrywane i tak dalej. I prawdę mówiąc, trafiłem na takie podsumowanie. Co by było, gdyby bohaterowie lalki żyli dzisiaj? No i właśnie. Ten quiz akurat został przeprowadzony wśród twórców nowej lalki. No i okazuje się, że według ich opinii Izabela Łęcka szybko odnalazłaby się w świecie mediów społecznościowych. Czyli no parcie na ścianę by zostało oczywiście, no w końcu znałaby się. No ciekawostką jest to, że bardzo tam, no powiedzmy, w powieści tak troszeczkę z boku pokazywany Baron Krzeszowski zostałby na pewno influencerem od win, koni i kryptowalut. To akurat nie może chyba zaskakiwać. Jeżeli chodzi o inne takie sprawy, które można było tutaj przerzucać, no pewne wątpliwości wzbudziło, kto, a w zasadzie co robiłby na przykład w dzisiejszych czasach Wokulski. No właśnie, ja obstawiam, że być może zajmowałby się wyniosłą deweloperką dla ludu, ale z drugiej strony, czy akurat to byłoby najlepsze? Nie wiem. Baron Krzeszowski, którego w serialu gra Piotr Adamczyk, nomen omen, nie miałby problemu z odnalezieniem się w rzeczywistości Instagrama, bo byłby bardzo popularnym instagramerem, influencerem, fotografowałby się w różnych miejscach na świecie i mówił o winach, koniach, no i przede wszystkim sprzedawał kryptowaluty. Tak to ocenił aktor. Skądinąd akurat ja bardzo doceniam Piotra Adamczyka, który, no powiedzmy, tę ironię, autor ironii oczywiście ma oczywiście bardzo dużą w stosunku do siebie, ale inna sprawa, że oczywiście jest oczywiście dużo więcej wątków, które się tam przewijają. Swoją drogą zastanawiam się, Baron Łęcki akurat, jako w jakiej postaci byłby przedstawiony i co ewentualnie mógłby robić. Żyć z kapitału? No właśnie, jeżeli kapitału nie ma, to co dalej? Nie wiem, moi drodzy, ale nie zmienia to faktu, że są różni ludzie, różnie żyjący, no i oczywiście różnie podchodzący do życia. Skądinąd chyba ten utwór w jakimś stopniu o takich różnych podejściach będzie mówił. I like

Od razu mówię, będzie niezdrowo, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo niezdrowo, bo ale z drugiej strony do niektórzy może się skuszą, no bo nie wiem, czy macie świadomość, że jeżeli jesteście wielbicielami amerykańskich skrzydełek z kurczaka, no to tym razem nie będziecie niedługo musieli tylko i wyłącznie na KFC bazować. No, chyba reklama wyszła, no ale niech będzie, moi drodzy. Natomiast, z czego to wynika? No cóż, moi drodzy, no Amerykanie postanowili zarabiać nie tylko na Disneyu, nie tylko na Lucasfilm, ale no i nie tylko na Facebooku oczywiście, ale również na innych rzeczach, czyli po prostu sprzedając swoją narodową kulturę żywieniową, czyli fast foody, moi drodzy. Do tego, że McDrive, Kentucky Fucken i tak dalej się w tym momencie akurat już tam oswoiły. W swoim czasie Burger King też wchodził na rynki, wypadł z rynku, ale wraca ponownie. Natomiast niedawno akurat no, byli tacy, którzy żyli tym, że uwaga, na rynku polskim Popeye się pojawiło, czyli w tym momencie takie smaki troszeczkę z południa Stanów, moi drodzy, luizjańskie chciałoby się powiedzieć, no ale to akurat z Luizjaną chyba ma dosyć mało wspólnego. No to uwaga. Podobno Wingstop, czyli jedna z tych amerykańskich sieci, zastanawia się nad otwarciem fast foodu w Polsce, które miałyby być ulokowane oczywiście w bardzo reprezentacyjnych miejscach, takich wielkich galeriach handlowych i nie tylko. Rozpatrywane są i szukane nowe możliwości, bo w tym momencie, jeżeli się nie mylę, w ramach rozmów wymieniane są lokalizacje w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu. Natomiast co z tego wyjdzie, oczywiście zobaczymy. No a jeżeli chodzi o samą sieć, no to prawdę mówiąc, ja jestem troszeczkę, że tak powiem, no upośledzony to może za dużo powiedziane, ale w każdym razie nie na czasie, bo prawdę mówiąc jakoś mi uciekło, że w Stanach powstało coś takiego jak Wingstop. Działają ponoć już 30 lat, w związku z tym niby na rynku są ustabilizowani, no ale prawdę mówiąc, jeżeli działa coś krócej jak 40, to ja mogłem to przeoczyć, tak jakoś, no. Swoją drogą, no a nie, przepraszam, było coś, co działa, nie, ale nie, też ponad 40, bo Kahuna to akurat z kolei hawajska fast foodownia. A swoją drogą, no trzeba przyznać, że te skrzydełka, cóż, no jakby co do czego w dobrej panierce skrzydełka nie są złe, ale czy tylko i wyłącznie na skrzydełkach można żyć? Moi drodzy, nie wiem. Natomiast jest szansa, że niedługo będziemy mogli porównywać smaki z różnych regionów Stanów Zjednoczonych. No i być może kiedyś dojdziemy do etapu, w którym na przykład spróbowanie dobrego schabowego z kapustą, zasmażaną zresztą, będzie wymagało podróży znacznie dalszej niż do najbliższego baru, moi drodzy. No niestety, tak może być.

No dobra, a skoro już było o jakichś influencerach, ale w trybie domyślnym, no to przejdźmy, że tak powiem, do gwiazdy mediów, no może trochę niewymoszonych. Nie wiem, czy pamiętacie Dawida Kacprzyka, doktora Dawida Kacprzyka. Przez jakiś czas był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, no i później prysnęło na samą Polskę, no i w zasadzie później kontrole ruszyły po szpitalach, przychodniach i tak dalej, żeby udokumentować, że lekarze biorą za dużo. Prawdę mówiąc, fakt przyznaję, moi drodzy, 300 czy 500 zł za konsultację lekarską, no to jest ewidentnie za dużo, ale z drugiej strony, jeżeli chcecie ewentualnie zaliczyć sobie, no dajmy na to, badanie u specjalisty, no to czekając na NFZ możecie się po prostu nie doczekać. W związku z tym czasami najprostszą, jedynym wyjściem udać się do prywatnej przychodni i tam wykupić sobie wizytę u lekarza specjalisty. No i tu się zaczynają oczywiście kwestie finansowe. A jeżeli chodzi o kwestie bardziej prozaiczne i wracając oczywiście do wspomnianego pana Dawida, no to okazuje się, że po tych wszystkich zamieszaniach związanych z tym, że akurat funkcjonował, bo on nie tylko w Szpitalu Południowym, moi drodzy, się pojawiał, no nie miał co prawda specjalizacji, ale ponoć niechęć szczera, a nie matura, a chęć szczera czyni z siebie oficera, tak kiedyś mawiano. W tym przypadku oczywiście studia medyczne były, natomiast no powiedzmy zabrakło troszeczkę praktyki i kolejnych specjalizacji. A że zrobił się duży płomyk, jeżeli chodzi o no powiedzmy kolejne zarobki pana doktora, no to wtedy się okazało, że musiał zrezygnować, no i ostatnio przyjmuje w jakiejś przychodni akurat no kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. W związku z tym jakby troszeczkę zszedł z linii strzału, no ale moi drodzy, dziennikarz jednego z takiego no bardziej plotkarskich, że tak powiem, czy dociekliwych może inaczej portali, postanowił udać się do niego do przychodni. No co prawda wybór lekarza w tym przypadku nie był przypadkowy, aczkolwiek sama potrzeba odwiedzin u lekarza była, ponieważ no, kontuzję jakąś złapał w trakcie akurat przenoszenia tego czy owego na siłowni. No i poszła rozmowa, moi drodzy. No, oczywiście nie zeszło na to, że panie doktorze, jak tam u pana z dochodami i tak dalej. Na pewno gorzej jak ostatnio, no, ale to już jest w tym momencie moja opinia. No ale w każdym razie rozmowa zeszła, że oczywiście media są, no a że są, no afera polityczna się zrobiła, w związku z tym nie może pracować tam, gdzie by mógł, tylko pracuje tam, gdzie może, no i tak jakoś to się poodchodziło. Generalnie pan doktor stwierdził, że w zasadzie spływa to po nim jak po sierści, a woda oczywiście, no i ma to głęboko w czterech literach, w związku z tym nie jest to takie istotne. Natomiast no przy kolejnych we wynęczeniach przyznał, że prawdę mówiąc największą uciążliwością, znaczy nie wiem, czy w sumie największą uciążliwością, ale uciążliwością jest to, że na przykład nie może sobie pozwolić, żeby przyjechać swoim pięknym samochodem marki Porsche, który kupił pracując jeszcze w Szpitalu Południowym w Warszawie. No bo go było stać oczywiście, no to nie może przyjechać, no bo trochę pacjentów mogłoby to za bardzo po oczach porazić, no i jeszcze by zaczęli się doszukiwać nie wiadomo czego, że na ich krzywdzie akurat ktoś buduje kolejny raz, że tak powiem, własny budżet. Znaczy nie, to akurat prawidłowe by było, no bo w końcu nie pracuje tam charytatywnie. No ale w każdym razie okazuje się, że to może być dosyć uciążliwą sprawą. Natomiast ciekawostka jest taka, że jak przyszło do kolejnych działań, których już można było zweryfikować to i owo według kartoteki NFZ, no i wyszło na to, że mamy chyba jednak do czynienia z dziennikarzem, no troszeczkę się formuła zmieniła, no ale że była to ustawka, to świadczy chociażby to, że na pana doktora już pod przychodnią czekała inna dziennikarka, która chciała z nim porozmawiać, no ale możecie się domyśleć, ochoty na rozmowę raczej nie ma. A skoro już mowa o dochodach i tak dalej, no to prawdę mówiąc
jeżeli ktoś ma zajęcie, które no, powiedzmy jest mało uciążliwe, nie narusza dziesięciorga przykazań, nie stanowi jakiejś wielkiej uciążliwości, nie wymaga dużej punktualności, dużego nakładu pracy, ale za to gwarantuje, że tak powiem, duże dochody, no to ja chętnie takowe podejmę. No, zresztą myślę, że nie będę w tym przypadku bardzo odosobniony.

No tak, było już o jednym prezydencie, tym razem naszym. Przy okazji wspomniałem również, że w Stanach Zjednoczonych rządzi prezydent Trump. No i okazuje się, moi drodzy, że no tak, generalnie to jest chyba na tej zasadzie, że ręka rękę myje, a w zasadzie reperkusje czy reakcje się pojawiają, no bo jakiś czas temu pan prezydent no, stwierdził, że uwaga, uwaga, on nie chce widzieć no, między innymi dziennikarzy CNN-u w Białym Domu, ponieważ oni w bardzo złym świetle przedstawiają pana prezydenta. No i no, w zasadzie no, taka wola pana prezydenta mogła być. Co prawda w większości przypadków, jeżeli chodzi o dziennikarzy w Stanach Zjednoczonych, wywołało to co najmniej pewne zdziwienie, no bo dotychczas byli oni wszyscy przyzwyczajeni do tego, że no powiedzmy co jak co, ale od tego są dziennikarze, żeby ewentualnie o wypowiedziach czy ewentualnie innych sprawach związanych akurat z prezydentami tymi amerykańskimi, chociaż nie tylko, mówić. No, ci amerykańscy dziennikarze w ogóle to jest nie wiadomo co, no bo no, wyobraźcie sobie, że przychodzą tacy jedni z drugimi akurat do prezydenta Putina, no i mają jakieś oczekiwania, że ktoś im coś odpowie albo powie, że akurat jest tak naprawdę i co więcej, jeszcze oczekują, że będzie to miało pokrycie z rzeczywistością. No, moi drodzy, no, co kraj, to obyczaj, tam akurat trochę inne prawa rządzą. No ale jak się okazuje, akurat to, że można sobie wybrać, kto ewentualnie będzie relacjonował, kto może mówić i co mówić, no to bardzo się ta idea chyba panu prezydentowi Trumpowi spodobała. No bo powiedział, że CNN przejął, no i on po prostu nie będzie ich wpuszczał do Białego Domu, w związku z tym niech se robią co chcą. No i moi drodzy, tutaj dziwna sprawa, no bo wyobraźcie sobie, że cztery największe amerykańskie stacje telewizyjne, czyli ABC News, CBS News, NBC News i Fox News, zdecydowały się zawiesić relacjonowanie wydarzeń z udziałem prezydenta USA, co jest, powiedzmy, odpowiedzią na ten zakaz nałożony na CNN. No, zwłaszcza w przypadku tego NBC i Fox to może troszeczkę zaskakiwać, no bo z reguły oni akurat z prezydentem byli, no powiedzmy, w całkiem dobrej komitywie. No a stwierdzenie, że społeczeństwo ma fundamentalne prawo do otrzymywania rzetelnych, niezależnych informacji o swoim rządzie, co napisano we wspólnym oświadczeniu pięciu stacji, no i żadna administracja nie powinna ograniczać działalności mediów tylko dlatego, że nie zgadza się z ich relacjami. No moi drodzy, prawdę mówiąc, ja nie rozumiem, dlaczego się oburzają. No przecież jeżeli ktoś jest głową najpotężniejszego kraju na świecie, jeżeli jest super mędrcem, no to wiadomo, że no nie można mieć innej opinii. Chociaż z drugiej strony też można podejść do tego troszeczkę inaczej. Ktoś kiedyś akurat rzucił hasło, że Józef Wissarionowicz, czyli Stalin, jak to woli, miłosierny jest bardzo, no więc ktoś się obruszył i pytał, jak to? A, daj przykład. No więc człowiek ten usiadł, no słuchaj, popatrz. Było dziecko w czasie pochodu pierwszomajowego, wbiegło niezapowiedziane na scenę i poprosiło o to, czy mogłoby dostać cukierka. A Józef Wissarionowicz rozejrzał się, sprawdził, czy nie jest nagrywany, po czym kopnął to dziecko, żeby spadło ze schodów. No i pyta, no dobra, ale gdzie tu jest ta łaskawość? No, kopnął, a mógł zabić. Dobra, i tym akcentem może kończmy, bo może do aż takiego stadium, że tak powiem, wybiórczości rządzących nie dojdziemy, ale możemy ewentualnie sobie pomyśleć o... Czy ja wiem, no niech będzie na przykład Epika. Dobra, gramy moi drodzy.

0: No, przyznacie, mocne było, nie? A ja mam jeszcze mocniejszy akcent, że tak powiem, no praktycznie na zakończenie samego programu, no bo nie wiem, czy macie świadomość, ale dzisiaj na Kasprowym był śnieg, moi drodzy. A to oznacza, że zima jakby za progiem, bo było rano chyba tak niecały stopień na minusie. No, a w samym Zakopanem podobno 8 stopni gdzieś, w związku z tym to wszystko się układa. Natomiast dzisiaj w nocy, ponieważ jest aura jaka jest, czyli chłodek się utrzymuje, aura, no powiedzmy taka opadowa troszeczkę, no to prawdopodobnie wszystko co powyżej 1600 metrów białym puszkiem pokryte będzie, co oznacza, że jeżeli jutro rano obudzicie się, a powietrze będzie na tyle przeźroczyste, przepuszczające i widowiskowe, że będzie widać Tatry, no to będziecie widzieli zaśnieżone szczyty, moi drodzy, lekko przypruszone, ale to z odległości nie widać, będzie biała. Gwoli ścisłości, tak jeżeli będziecie patrzyli w kierunku tak lekko południowo-zachodnim, to jeżeli zobaczycie Babią Górę tam, no też powyżej 1600 metrów, czyli przy Diablaku może się okazać, że będzie też biało, a że jest to jednak o te kilkadziesiąt kilometrów bliżej, może się okazać, że też będzie bardziej widowiskowa. No właśnie, z tą widowiskowością to może kończmy, bo troszeczkę mnie gardło, że tak powiem, zakłóca. Jeżeli coś poszło nie tak, to przepraszam was bardzo, ale no siła złego na jednego. Ja ze swej strony oczywiście zapraszam was jutro na godzinę 9, będzie powtórka Nowineksu, a wieczorem o 21 będzie worek buszu, na który oczywiście już was serdecznie w tej chwili zapraszam. A dzisiaj za wspólnie spędzony czas dziękuję wam Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program zrealizował i poprowadził. Do usłyszenia, moi drodzy, a na koniec, no będzie tak troszeczkę po francusku grało i śpiewało. Pa, cześć.
1: Je suis pour le communisme. Je suis pour le socialisme. Et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté.

Mamy dzisiaj wtorek, 22 dzień września i 265 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Tomasz, Joachim i Maurycy, ale także Daria, Wiktor, Ignacy, Józefa, Felix, Jonasz, Witalis, Innocenty, Bazyla i Imbram. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Dawcy Szpiku, dodatkowo Światowy Dzień Nosorożca, Dzień Ćwiczeń przed lustrem prośby o podwyżkę płacy. No tak, nie wiem czy skuteczne. No i dzisiaj Światowy Dzień Bez Samochodu. No prawdę mówiąc, to chyba ja dzisiaj świętować nie będę. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to myślę, że mogę Wam zaproponować koncert, co się zowie. Już w czwartek o godzinie 19 w Gwarku Dom Zły koncertować będzie zespół prosto z Puław, a poza tym, no chociaż nie, Puław i Warszawy, ale to chyba mniej istotne. Istotniejsze jest to, że będzie głośno i będzie ostro. To akurat mogę Wam zagwarantować. Czwartek, klub Gwarek o godzinie 19. I do przypomnienia, Rejmonta 17. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że dzisiaj mamy jedną z ostatnich szans obejrzenia Odysei Christophera Nolana z doborową obsadą, a film bazujący oczywiście na jednym z najstarszych eposów znanych ludzkości, czyli Odysei Homera. A mamy tutaj Odyseusza wracającego z wojny trojańskiej do domu. No, niezbyt mu to idzie, ale nie zmienia to faktu, że przygód co niemiara. A film możecie obejrzeć w Multikinie dzisiaj o 17.20. Oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące, skoro tak, no to moi drodzy, od razu mocno. Małopolska Noc Naukowców w najbliższy piątek wieczorem 25 września. Wszystko rozpocznie się z grubsza około godziny 18. Natomiast przynajmniej jeżeli chodzi o Politechnikę, a na Politechnice aż 7 wydziałów przygotowywało różne atrakcje związane akurat z tym wydarzeniem. Ze swej strony dorzucę jeszcze jedną sprawę, że nie wszystkie wydarzenia są, że tak powiem, dostępne bez ograniczeń czy limitów, a wynika to z tego, że chociażby symulator tramwaju wymaga oczywiście zarezerwowania odpowiedniej ilości czasu, no i oczywiście dopuszczania po kolei jednej osoby, żeby, te kolejki nie robiły się zbyt duże. Ale nie dotyczy to oczywiście tylko i wyłącznie tego przypadku, natomiast jest ich oczywiście więcej. Oznacza to w praktyce, że na niektóre z tych atrakcji, które przygotowały wydziały Politechniki, trzeba wcześniej się zarejestrować i ustalić sobie termin. W związku z tym przypominam, że na stronach uczelni, tam jak będziecie klikali w odnośniki związane akurat z szczególnymi wydarzeniami, to możecie ewentualnie spróbować również się zalogować, zarejestrować i zaklepać sobie termin. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich wydarzeń, ale nie zmienia to faktu, że są i takie, moi drodzy. W związku z tym przypominam, Małopolska Noc Naukowców już najbliższy piątek od godziny 18 z grubsza, a będzie to trwało w różnych przypadkach do późnych godzin wieczornych, późnych godzin nocnych, bo 22, no to w pewnych warunkach oczywiście jest pora już jak najbardziej nocna. To tyle, jeżeli chodzi o Noc Naukowców. No i cóż mogę powiedzieć, do zobaczenia na naszej uczelni. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchanie Radia Nowinki, a co za tym idzie, zapraszam, abyście weszli na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknęli przycisk włącz radio, no bo dalej to już wszystko po naszej stronie. My gwarantujemy dobrą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście doskonałą atmosferę. A dla tych, którzy chcieliby spróbować sił w prowadzeniu, realizacji radia, czyli po prostu radiu na żywo, a jeśli chodzi o współpracę z nami, to oczywiście też zapraszam do kontaktu.
kontaktu albo mailowego, albo osobistego. Przypominam, nowinki @pkedu.pl to akurat adres mailowy nowinkowo-radiowy, a jeżeli chodzi o adres radia Skarżyńskiego 7 DS3 Parter lokal numer 6, to jest główna siedziba Radia Nowinki. A skoro już tyle zdążyłem powiedzieć, to dorzucę jeszcze, że można nas oczywiście słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wspomniana strona internetowa i przycisk włącz radio. A jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że już jutro, tuż po godzinie 9 poranek, natomiast wieczorem o 20 kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj wieczorową porą Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą nas na ocean bez miaru muzyki i na pewno zaskoczą Was po raz kolejny tym, co przygotowują do odsłuchania.

0: Bitch, mate.
1: Това е кола, заедно!

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 21 dzień września i 264 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Mateusz i Mira, ale także Aleksander, Marek, Daria, Jonasz, Melisa, Bernardyna, Eusebiusz, Hipolit, Maura, Kastor, Hipolita, Kanon, Melecjusz i Pacyfik. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dziś Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. Tej to lepiej nie podpadać. Międzynarodowy Dzień Pokoju. Pamiętajmy o tym. Dzień Kapsla. To może bez komentarza, ale za to jak już mile powspominać. Światowy Dzień Choroby Alzheimera to akurat już zupełnie inna bajka. A Światowy Dzień Orderu Uśmiechu, który dzisiaj obchodzimy, oczywiście z kapslem ma sporo wspólnego. Jakbyście nie pamiętali, to właśnie na kapslu ten Order Uśmiechu jest przygotowywany. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to myślę, że mamy tutaj akurat dwie informacje nad wyraz istotne. Po pierwsze, w środę miała Melanie Martinez występować w Tauron Arenie, no i muszę Was niestety zmartwić, nie wystąpi, ale jakby co do czego, możecie wybrać się na koncert Domu Złego, czyli zespół Dom Zły, który wystąpi w Gwarku w czwartek o godzinie 19. Oczywiście serdecznie Was zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestie kinowe, to tak się zastanawiałem, co Was akurat by najbardziej porozrywało i ewentualnie zaintrygowało. No i tak sobie pomyślałem, że może sentymenty byśmy wrzucili, no bo skoro jutro dzień bez samochodu, to ja mam tak przekornie propozycję, abyście obejrzeli sobie film pod tytułem Auta, który jest ponownie na ekranach kinowych, a jutro można go obejrzeć o godzinie 11:05. Jeżeli pora Wam nie odpowiada, no to myślę, że taką alternatywą, no zupełnie odmienną oczywiście, będzie film Powiedz mi co czujesz. Polska produkcja o dwojgu młodych ludzi, których no powiedzmy łączy uczucie, ale którzy chcą poukładać swoje życie na nowo. Znaczy na nowo to może źle powiedziane, oni po prostu są po przejściach i właśnie to wspólne życie jest tym nowym elementem. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to chciałbym Wam przypomnieć, że jeszcze zostało, nie wiem czy dobrze policzyłem, prawie 2 tygodnie. No nie, z okładem. 2 tygodnie z okładem do tego, aby zdążyć złożyć prace konkursowe na konkurs fotograficzny, ogólnopolski konkurs fotograficzny z okazji Dnia na Pawła II, który organizuje Politechnika Krakowska. Tematem konkursu jest droga do życia, ogólnie rzecz ujmując, a dodam jeszcze, że termin składania prac upływa 8 października. Natomiast ja podpowiem jeszcze jedną istotną sprawę. Są nagrody finansowe, w związku z tym warto się nad tym zastanowić. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a można słuchać na okrągło całą dobę non-stop, wchodząc na stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko poza tym jest jasne. To do Was, a my już gwarantujemy dobrą muzykę, ciekawe spotkania i oczywiście miłą atmosferę. Dodam jeszcze, że jeżeli są wśród Was osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w realizacji programów, prowadzeniu programów, zapraszam oczywiście do zgłoszenia się do nas. Wystarczy napisać lub fizycznie przyjść. Piszemy na maila nowinki@pkl.pl, a przychodzimy na adres radia, czyli Skarżyńskiego 7DS3, lokal 6, no w godzinach, kiedy nas można zastać, czyli w trakcie programów autorskich. A jeżeli chodzi o szczegółowe kwestie, no to dorzucę, że już jutro, tuż po godzinie 9 poranek w Nowinkach do wysłuchania. Wieczorem o 21 Worek Łuszu, w którym Piotrek i Kuba zaproszą nas znowu na niesamowitą podróż muzyczną.
A dzisiaj, tuż za chwilę, tuż za sekundę, już za minutkę, albo jeszcze bliżej, tuż po serwisie informacyjnym, zapraszam na nowinek, który poprowadzi dla Was Tomasz Kapuśniak.

Oj, tak jesiennie się zrobiło. Nie wiem, dlaczego akurat ten kornet tak mi tutaj wskoczył. Pięknie zabrzmiał, moi drodzy. Od razu się sympatycznie zrobiło. A na zewnątrz zimno, moi drodzy. Zimno i chłodno ma być. Śnieżek gdzieniegdzie popadał, jakby ktoś miał wątpliwość. Ja natomiast was gorąco, ale to bardzo gorąco witam. No i przypominam, że no... jakby to wam powiedzieć, no w sumie to mamy prawie że jesień, moi drodzy, i tutaj nic dodać, nic ująć, moi drodzy, na to akurat nie mamy żadnego wpływu. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane akurat z dzisiejszym dniem, no to prawdę mówiąc, muszę wam powiedzieć, że tak z pewnym sentymentem i smutkiem dzisiaj akurat ten program wskakuje, bo nie wiem, czy kojarzycie Stanisława Szelca. Pan miał już w tej chwili 80 parę lat, natomiast przez całe dekady kojarzony był z wrocławskim studiem 202. Jeżeli ktoś słuchał powtórek z rozrywki, jeżeli ktoś słuchał 60 minut na godzinę czy inne podobne programy, które kiedyś na antenie trójki leciały, czyli takie programy rozrywkowe, kabaretowe poniekąd, no to na pewno kojarzy, no bo prawdę mówiąc było tam czterech panów, którzy w różnych konfiguracjach potrafili naprawdę ładnie nas rozbawić. Swoją drogą parokrotnie pojawiał się oczywiście, wielokrotnie pojawiał się w Krakowie, ale parokrotnie również pojawiał się w okolicach przeglądu kabaretów amatorskich albo przeglądu kabaretów Paka w Krakowie. No, smutne, ale mimo wszystko pamiętajcie o tym, że nagrania z nim ocalały, w związku z tym zawsze możemy akurat do tych nagrań wrócić. A na zewnątrz pogoda, która myślę, że w zasadzie jednym słowem chyba można to ująć jako całość. No bo cóż, moi drodzy, jakby na to nie spojrzeć, mamy po prostu jesień, a skoro tak, to grajmy tak jesiennie trochę.

No nie, spokojnie, to nie jest akurat kwestia zamierzona, ale trochę wymuszona. Natomiast przechodząc do dnia dzisiejszego, tak się zastanawiałem, od czego by tu zacząć, natomiast no, wychodzi na to, że możemy zacząć od randki z prezentem, moi drodzy. No bo w zasadzie od wczoraj w mediach aż huczy i kto tylko żyw wypowiada się odnośnie tego, że prezydent Nawrocki, który przebywa w Stanach Zjednoczonych, ma mieć raut. Znaczy, zaraz, ma mieć czy był? Nie, chyba ma mieć, moi drodzy. Raut o tyle specyficzny, znaczy raut to może akurat złe określenie, koktajl, party, spotkanie, no mniejsza o to. No w każdym razie jest impreza, na której Karol Nawrocki ma być, to przede wszystkim i będzie zapewne. Natomiast firma, która obsługuje to, z jakiegoś powodu proponowała w ramach pakietu do wykupienia w trakcie wspomnianego, przepraszam, muszę się zagrzać troszeczkę, w ramach pakietu razem z wykupieniem miejsca, w zasadzie opłaceniem wyjściówki na takie spotkanie, również rozdzieliła akurat różnowartościowe i zgradowane odpowiednio, tudzież skorelowane wartości. I okazuje się, że jeżeli ktoś ma 100 tysięcy zielonych wolne, to może, wpłacając na konto wspomnianej firmy cateringowej, spotkać się tête-à-tête, twarzą w twarz, jeden na jeden z panem Karolem Nawrockim i bynajmniej, moi drodzy, nie chodzi o spotkanie na ringu, chociaż z drugiej strony, no jak ktoś się umówi, to biorąc pod uwagę predyspozycję i przeszłość pana prezydenta, no niewykluczone, że oczywiście takowe spotkanie na ringu też mogłoby ewentualnie dojść do skutku. W każdym razie można się umówić na spotkanie, randkę, czy ewentualne rozmowy, jak to woli. Jak się okazuje, w trochę szerszym gronie, czyli w kilkuosobowym gronie, porozmawiać oczywiście można już tylko za 50 tysięcy zielonych, a jeżeli chodzi o takie szersze spotkanie, w którym będzie, no powiedzmy, pan prezydent, tudzież jakaś grupka, no może niezbyt duża, ale jednak kilkuosobowa, no to wtedy wystarczy 25 tysięcy, no i moi drodzy, fotografia z prezydentem jak nic do waszej dyspozycji. No bo to na pewno w ramach pakietu da, jakby co do czego, to zawsze można sobie selfie machnąć, nie? Chociaż no w przypadku akurat tych pakietów, że tak powiem, tańszych, no to obawiam się, że chętnych do robienia selfie może być więcej, w związku z tym skutek może być taki, że no nie do końca i niekoniecznie akurat będzie to zdjęcie z prezydentem, ale nie zmienia to faktu, moi drodzy, że jest zamieszanie, no bo kto to widział, żeby wykupywać sobie spotkanie z prezydentem. Co prawda, jak mi się wydaje, to była taka opcja, mogę się mylić, ale jeżeli chodzi o szczegóły, to nie pamiętam dokładnie, bo zdaje się pan tym razem nie nasz prezydent, ale amerykański prezydent Trump, Donald Trump, podobno handlował również wyjściówkami na salę balową, czy ewentualnie inne rauty i okoliczności, w których można było ewentualnie z nim zamienić dwa słowa, ewentualnie pyknąć sobie fotkę, czy cokolwiek innego. Czy dawałoby to cokolwiek, jeżeli chodzi o ten, bo no, prezydent Trump ma to do siebie, że obiecuje ostatnimi czasy naprawdę gruszki na wierzbie, znaczy przepraszam, złote góry. W związku z tym mogłoby to być inaczej. A skoro tak, moi drodzy, no to chyba mogę podpowiedzieć, że gramy po prostu kolejny utwór.

No, prawdę mówiąc, to tak zastanawiałem się właśnie, czy może to teraz, a może później, no bo jakby to powiedzieć, jest duże grono osób, które na pewno już miało okazję na Netflixie pooglądać lalkę. To nową lalkę. Od razu mówię, że ci, którzy szukają akurat odpowiednika, czy ewentualnie przygotowują się w ten sposób do przerabiania lektury, no to powinni chyba raczej sięgnąć po albo tą lalkę z hrabianką oryginalną zresztą, czyli Torowską? Nie. W każdym razie nakręcono jeszcze w latach 60., ewentualnie do serialu z lat 70., 80., bo to akurat oryginałowi akurat było dosyć bliskie mimo wszystko. O, Tyszkiewicz, moi drodzy. Beata Tyszkiewicz. Jeżeli chodzi o aktualną, no to tak, serial jest zrobiony naprawdę z dużym rozmachem. Od oryginału, no cóż, troszeczkę odbiega, bo tam chyba położono troszeczkę większy nacisk. Mówię o serialu oczywiście, na relacje towarzyskie postawiono również pewne znaki równości albo nierówności. A co więcej, moi drodzy, no uczuciami czy emocjami aż kipi. No co prawda, nikt nie powiedział, że przecież w dobie romantyzmu czy pochodnych, no powiedzmy, nurtów ekonomiczno-społeczno-literackich, no to akurat nie kipiało, ale było to oczywiście skrywane i tak dalej. Prawdę mówiąc, trafiłem na takie podsumowanie. Co by było, gdyby bohaterowie lalki żyli dzisiaj? No i właśnie. Ten quiz akurat został przeprowadzony wśród twórców nowej lalki. No i okazuje się, że według ich opinii Izabela Łęcka szybko odnalazłaby się w świecie mediów społecznościowych. Czyli no parcie na ścianę by zostało oczywiście, no w końcu znałaby się. No ciekawostką jest to, że bardzo tam, no powiedzmy, w powieści tak troszeczkę z boku pokazywany Baron Krzeszowski zostałby na pewno influencerem od win, koni i kryptowalut. To akurat nie może chyba zaskakiwać. Jeżeli chodzi o inne takie sprawy, które można było tutaj przerzucać, no pewne wątpliwości wzbudziło, kto, a w zasadzie co robiłby na przykład w dzisiejszych czasach Wokulski. No właśnie, ja obstawiam, że być może zajmowałby się wyniosłą deweloperką dla ludu. Ale z drugiej strony, czy akurat to byłoby najlepsze? Nie wiem. Baron Krzeszowski, którego w serialu gra Piotr Adamczyk, nomen omen, nie miałby problemu z odnalezieniem się rzeczywistości Instagrama, bo byłby bardzo popularnym instagramerem, influencerem, fotografowałby się w różnych miejscach na świecie i mówił o winach, koniach, no i przede wszystkim sprzedawał kryptowaluty. Tak to ocenił aktor. Skądinąd akurat ja bardzo doceniam Piotra Adamczyka, który, no powiedzmy, tę ironię, autor ironii oczywiście ma oczywiście bardzo dużą w stosunku do siebie, ale inna sprawa, że oczywiście jest oczywiście dużo więcej wątków, które się tam przewijają. Swoją drogą zastanawiam się, Baron Łęcki akurat jako w jakiej postaci byłby przedstawiony i co ewentualnie mógłby robić, żyć z kapitału? No właśnie, jeżeli kapitału nie ma, to co dalej? Nie wiem, moi drodzy, ale nie zmienia to faktu, że są różni ludzie, różnie żyjący, no i oczywiście różnie podchodzący do życia. Skądinąd chyba ten utwór w jakimś stopniu o takich różnych podejściach będzie mówił.

Od razu mówię, będzie niezdrowo, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo niezdrowo, bo ale z drugiej strony do niektórzy może się skuszą, no bo nie wiem, czy macie świadomość, że jeżeli jesteście wielbicielami amerykańskich skrzydełek z kurczaka, no to tym razem nie będziecie niedługo musieli tylko i wyłącznie na KFC bazować. No, chyba reklama wyszła, no ale niech będzie, moi drodzy.

że uwaga, uwaga, na rynku polskim popeye się pojawiło, czyli w tym momencie takie smaki troszeczkę z południa Stanów, moi drodzy, luizjańskie chciałoby się powiedzieć, no ale to akurat z Luizjaną chyba ma dosyć mało wspólnego. No to uwaga, uwaga. Podobno Wingstop, czyli jedna z tych amerykańskich sieci, zastanawia się nad otwarciem fast foodu w Polsce, które miałyby być ulokowane oczywiście w bardzo reprezentacyjnych miejscach, takich wielkich galeriach handlowych i nie tylko. Rozpatrywane są i szukane nowe możliwości, bo w tym momencie, jeżeli się nie mylę, w ramach rozmów wymieniane są lokalizacje w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu. Natomiast co z tego wyjdzie, oczywiście zobaczymy. No a jeżeli chodzi o samą sieć, no to prawdę mówiąc, ja jestem troszeczkę, że tak powiem, no upośledzony to może za dużo powiedziane, ale w każdym razie nie na czasie, bo prawdę mówiąc jakoś mi uciekło, że w Stanach powstało coś takiego jak Wingstop. Działają ponoć już 30 lat, w związku z tym niby na rynku są ustabilizowani, no ale prawdę mówiąc, jeżeli działa coś krócej jak 40, to ja mogłem to przeoczyć, tak jakoś, no. Swoją drogą, no, a nie, przepraszam, było coś, co działa, nie, ale nie, też ponad 40, bo Kahuna to akurat z kolei hawajska fast foodownia. A swoją drogą, no, trzeba przyznać, że te skrzydełka, cóż, no jakby co do czego w dobrej panierce skrzydełka nie są złe, ale czy tylko i wyłącznie na skrzydełkach można żyć? Moi drodzy, nie wiem. Natomiast jest szansa, że niedługo będziemy mogli porównywać smaki z różnych regionów Stanów Zjednoczonych. No i być może kiedyś dojdziemy do etapu, w którym na przykład spróbowanie dobrego schabowego z kapustą, zasmażaną zresztą, będzie wymagało podróży znacznie dalszej niż do najbliższego baru, moi drodzy. No niestety, tak może być.

No dobra, a skoro już było o jakichś influencerach, ale w trybie domyślnym, no to przejdźmy, że tak powiem, do gwiazdy mediów, no może trochę niewymoszonych. Nie wiem, czy pamiętacie Dawida Kacprzyka, doktora Dawida Kacprzyka. Przez jakiś czas był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, no i później prysnęło na całą Polskę, no i w zasadzie później kontrole ruszyły po szpitalach, przychodniach i tak dalej, żeby udokumentować, że lekarze biorą za dużo. Prawdę mówiąc, fakt przyznaję, moi drodzy, 300 czy 500 zł za konsultację lekarską, no to jest ewidentnie za dużo, ale z drugiej strony, jeżeli chcecie ewentualnie zaliczyć sobie, no dajmy na to, badanie u specjalisty, no to czekając na NFZ możecie się po prostu nie doczekać. W związku z tym czasami najprostszym, jedynym wyjściem udać się do prywatnej przychodni i tam wykupić sobie wizytę u lekarza specjalisty. No i tu się zaczynają oczywiście kwestie finansowe. A jeżeli chodzi o kwestie bardziej prozaiczne i wracając oczywiście do wspomnianego pana Dawida, no to okazuje się, że po tych wszystkich zamieszaniach związanych z tym, że akurat funkcjonował, bo on nie tylko w Szpitalu Południowym, moi drodzy, się pojawiał, no nie miał co prawda specjalizacji, ale ponoć niechęć szczera, a nie matura, a chęć szczera czyni z siebie oficera, tak kiedyś mawiano. W tym przypadku oczywiście studia medyczne były, natomiast no powiedzmy zabrakło troszeczkę praktyki i kolejnych specjalizacji. A że zrobił się duży płomyk, jeżeli chodzi o no powiedzmy kolejne zarobki pana doktora, no to wtedy się okazało, że musiał zrezygnować. No i ostatnio przyjmuje w jakiejś przychodni akurat no kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. W związku z tym jakby troszeczkę zszedł z linii strzału, no ale moi drodzy, dziennikarz jednego z takiego no bardziej plotkarskich, że tak powiem, czy dociekliwych może inaczej portali, postanowił udać się do niego do przychodni. No co prawda wybór lekarza w tym przypadku nie był przypadkowy, aczkolwiek sama potrzeba odwiedzin u lekarza była, ponieważ no, kontuzję jakąś złapał w trakcie akurat przenoszenia tego czy owego na siłowni. No i poszła rozmowa, moi drodzy. No, oczywiście nie zeszło na to, że panie doktorze, jak tam u pana z dochodami i tak dalej. Na pewno gorzej jak ostatnio, no, ale to już jest w tym momencie moja opinia. No ale w każdym razie rozmowa zeszła, że oczywiście media są, no a że są, no afera polityczna się zrobiła, w związku z tym nie może pracować tam, gdzie by mógł, tylko pracuje tam, gdzie może, no i tak jakoś to się podchodziło. Generalnie pan doktor stwierdził, że w zasadzie spływa to po nim jak po sierści, a woda oczywiście, no i ma to głęboko w czterech literach, w związku z tym nie jest to takie istotne. Natomiast no przy kolejnych wywnętrzeniach przyznał, że prawdę mówiąc największą uciążliwością, znaczy nie wiem, czy w sumie największą uciążliwością, ale uciążliwością jest to, że na przykład nie może sobie pozwolić, żeby przyjechać swoim pięknym samochodem marki Porsche, który kupił pracując jeszcze w Szpitalu Południowym w Warszawie. No bo go było stać oczywiście, no to nie może przyjechać, no bo trochę pacjentów mogłoby to za bardzo po oczach porazić, no i jeszcze by zaczęli się doszukiwać nie wiadomo czego, że na ich krzywdzie akurat ktoś buduje kolejny raz, że tak powiem, własny budżet. Znaczy nie, to akurat prawidłowe by było, no bo w końcu nie pracuje tam charytatywnie. No ale w każdym razie okazuje się, że to może być dosyć uciążliwą sprawą. Natomiast ciekawostka jest taka, że jak przyszło do kolejnych działań, których już można było zweryfikować to i owo według kartoteki NFZ, no i wyszło na to, że mamy chyba jednak do czynienia z dziennikarzem, no troszeczkę się formuła zmieniła, no ale że była to ustawka, to świadczy chociażby to, że na pana doktora już pod przychodnią czekała inna dziennikarka, która chciała z nim porozmawiać, no ale możecie się domyślać, ochoty na rozmowę raczej nie ma. A skoro już mowa o dochodach i tak dalej, no to prawdę mówiąc
jeżeli ktoś ma zajęcie, które no, powiedzmy jest mało uciążliwe, nie narusza dziesięciorga przykazań, nie stanowi jakiejś wielkiej uciążliwości, nie wymaga dużej punktualności, dużego nakładu pracy, ale za to gwarantuje, że tak powiem, duże dochody, no to ja chętnie takowe podejmę. No, zresztą myślę, że nie będę w tym przypadku bardzo odosobniony.

No tak, było już o jednym prezydencie, tym razem naszym. Przy okazji wspomniałem również, że w Stanach Zjednoczonych rządzi prezydent Trump. No i okazuje się, moi drodzy, że no tak, generalnie to jest chyba na tej zasadzie, że ręka rękę myje, a w zasadzie reperkusje czy reakcje się pojawiają, no bo jakiś czas temu pan prezydent no, stwierdził, że uwaga, uwaga, on nie chce widzieć, no między innymi dziennikarzy CNN-u w Białym Domu, ponieważ oni w bardzo złym świetle przedstawiają pana prezydenta. No i no, w zasadzie no, no taki, taka wola pana prezydenta mogła być. Co prawda w większości przypadków, jeżeli chodzi o dziennikarzy w Stanach Zjednoczonych, wywołało to co najmniej pewne zdziwienie, no bo dotychczas byli oni wszyscy przyzwyczajeni do tego, że no powiedzmy co jak co, ale od tego są dziennikarze, żeby ewentualnie o wypowiedziach czy ewentualnie innych sprawach związanych akurat z prezydentami tymi amerykańskimi, chociaż nie tylko, mówić. No, ci amerykańscy dziennikarze w ogóle to jest nie wiadomo co, no bo no, wyobraźcie sobie, że przychodzą tacy jedni z drugimi akurat do prezydenta Putina, no i mają jakieś oczekiwania, że ktoś im coś odpowie albo powie, że akurat jest tak naprawdę, i co więcej jeszcze oczekują, że będzie to miało pokrycie z rzeczywistością. No, moi drodzy, no co kraj, to obyczaj, tam akurat trochę inne prawa rządzą. No ale jak się okazuje, akurat to, że można sobie wybrać, kto ewentualnie będzie relacjonował, kto może mówić i co mówić, no to bardzo się ta idea chyba panu prezydentowi Trumpowi spodobała. No bo powiedział, że CNN przejął, no i on po prostu nie będzie ich wpuszczał do Białego Domu, w związku z tym niech se robią co chcą. No i moi drodzy, tutaj dziwna sprawa, no bo wyobraźcie sobie, że cztery największe amerykańskie stacje telewizyjne, czyli ABC News, CBS News, NBC News i Fox News, zdecydowały się zawiesić relacjonowanie wydarzeń z udziałem prezydenta USA, co jest, powiedzmy, odpowiedzią na ten zakaz nałożony na CNN. No, zwłaszcza w przypadku tego NBC i Fox to może troszeczkę zaskakiwać, no bo z reguły oni akurat z prezydentem byli, no powiedzmy, w całkiem dobrej komitywie. No a stwierdzenie, że społeczeństwo ma fundamentalne prawo do otrzymywania rzetelnych, niezależnych informacji o swoim rządzie, co napisano we wspólnym oświadczeniu pięciu stacji, no i żadna administracja nie powinna ograniczać działalności mediów tylko dlatego, że nie zgadza się z ich relacjami. No moi drodzy, prawdę mówiąc, ja nie rozumiem, dlaczego się oburzają. No przecież jeżeli ktoś jest głową najpotężniejszego kraju na świecie, jeżeli jest super mędrcem, no to wiadomo, że no nie można mieć innej opinii. Chociaż z drugiej strony też można podejść do tego troszeczkę inaczej. Ktoś kiedyś akurat rzucił hasło, że Józef Wissarionowicz, czyli Stalin, jak to woli, miłosierny jest bardzo, no więc ktoś się obruszył i pytał, jak to? A daj przykład. No więc człowiek ten usiadł, no słuchaj, popatrz. Było dziecko w czasie pochodu pierwszomajowego, wbiegło niezapowiedziane na scenę i poprosiło o to, czy mogłoby dostać cukierka. A Józef Wissarionowicz rozejrzał się, sprawdził, czy nie jest nagrywany, po czym kopnął to dziecko, żeby spadło ze schodów. No i pyta, no dobra, ale gdzie tu jest ta łaskawość? No, kopnął, a mógł zabić. Dobra, i tym akcentem może kończmy, bo może do aż takiego stadium, że tak powiem, wybiórczości rządzących nie dojdziemy, ale możemy ewentualnie sobie pomyśleć o... Czy ja wiem, no niech będzie na przykład epika. Dobra, gramy, moi drodzy.

0: No, przyznacie, mocne było, nie? A ja mam jeszcze mocniejszy akcent, że tak powiem, no praktycznie na zakończenie samego programu, no bo nie wiem, czy macie świadomość, ale dzisiaj na Kasprowym był śnieg, moi drodzy. A to oznacza, że zima jakby za progiem, bo było rano chyba tak niecały stopień na minusie. No, a w samym Zakopanem podobno 8 stopni gdzieś, w związku z tym to wszystko się układa. Natomiast dzisiaj w nocy, ponieważ jest aura jaka jest, czyli chłodek się utrzymuje, aura, no powiedzmy taka opadowa troszeczkę, no to prawdopodobnie wszystko co powyżej 1600 metrów białym puszkiem pokryte będzie, co oznacza, że jeżeli jutro rano obudzicie się, a powietrze będzie na tyle przeźroczyste, przepuszczające i widowiskowe, że będzie widać Tatry, no to będziecie widzieli zaśnieżone szczyty, moi drodzy, lekko przypuszczone, ale to z odległości widać będzie biała. Gwoli ścisłości, tak jeżeli będziecie patrzyli w kierunku tak lekko południowo-zachodnim, to jeżeli zobaczycie Babią Górę tam, no też powyżej 1600 metrów, czyli przy Diablaku może się okazać, że będzie też biało, a że jest to jednak o te kilkadziesiąt kilometrów bliżej, może się okazać, że też będzie bardziej widowiskowa. No właśnie, z tą widowiskowością to może kończmy, bo troszeczkę mnie gardło, że tak powiem, zakłóca. Jeżeli coś poszło nie tak, to przepraszam Was bardzo, ale no, siła złego na jednego. Ja ze swej strony oczywiście zapraszam Was jutro na godzinę 9, będzie powtórka Nowineksu, a wieczorem o 21 będzie Worek Buszu, na który oczywiście już Was serdecznie w tej chwili zapraszam. A dzisiaj za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program zrealizował i poprowadził. Do usłyszenia, moi drodzy, a na koniec, no będzie tak troszeczkę po francusku grało i śpiewało. Pa, cześć.
1: Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté.

kobiecych lat, tak zadziwić świat.

0: Radio Nowinki, Eastless Rockers, Eastless FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastless Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

tysięcy lat tak zadziwić się.

Mamy dzisiaj wtorek, 22 dzień września i 265 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Tomasz, Joachim i Maurycy, ale także Daria, Wiktor, Ignacy, Józefa, Felix, Jonasz, Witalis, Innocenty, Bazyla i Imbram. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Dawcy Szpiku, dodatkowo Światowy Dzień Nosorożca, dzień ćwiczeń przed lustrem prośby o podwyżkę płacy. No tak, nie wiem czy skuteczne. No i dzisiaj Światowy Dzień Bez Samochodu. No prawdę mówiąc, to chyba ja dzisiaj świętować nie będę. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to myślę, że mogę wam zaproponować koncert, co się zowie. Już w czwartek o godzinie 19 w Gwarku Dom Zły koncertować będzie zespół prosto z Puław, a poza tym, no chociaż nie, Puław i Warszawy, ale to chyba mniej istotne. Istotniejsze jest to, że będzie głośno i będzie ostro. To akurat mogę wam zagwarantować. Czwartek, klub Gwarek o godzinie 19. Dla przypomnienia, Rejmonta 17. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że dzisiaj mamy jedną z ostatnich szans obejrzenia Odysei Christophera Nolana z dobrą obsadą, a film bazujący oczywiście na jednym z najstarszych eposów znanych ludzkości, czyli Odysei Homera. A mamy tutaj Odyseusza wracającego z wojny trojańskiej do domu. No, niezbyt mu to idzie, ale nie zmienia to faktu, że przygód co niemiara. A film możecie obejrzeć w Multikinie dzisiaj o 17.20. Oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące, skoro tak, no to moi drodzy, od razu mocno. Małopolska Noc Naukowców w najbliższy piątek wieczorem 25 września. Wszystko rozpocznie się z grubsza około godziny 18. Natomiast przynajmniej jeżeli chodzi o Politechnikę, a na Politechnice aż 7 wydziałów przygotowywało różne atrakcje związane akurat z tym wydarzeniem. Ze swej strony dorzucę jeszcze jedną sprawę, że no jakby to powiedzieć, nie wszystkie wydarzenia są, że tak powiem, dostępne bez ograniczeń czy limitów, a wynika to z tego, że chociażby symulator tramwaju wymaga oczywiście zarezerwowania odpowiedniej ilości czasu, no i oczywiście dopuszczania po kolei jednej osobie, żeby, no powiedzmy, te kolejki nie robiły się zbyt duże. Ale nie dotyczy to oczywiście tylko i wyłącznie tego przypadku, natomiast jest ich oczywiście więcej. Oznacza to w praktyce, że na niektóre z tych atrakcji, które przygotowały wydziały Politechniki, trzeba wcześniej się zarejestrować i ustalić sobie termin. W związku z tym przypominam, że na stronach uczelni, tam jak będziecie klikali w odnośniki związane akurat z szczególnymi wydarzeniami, to możecie ewentualnie spróbować również się zalogować, zarejestrować i zaklepać sobie termin. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich wydarzeń, ale nie zmienia to faktu, że są i takie, moi drodzy. W związku z tym przypominam, Małopolska Noc Naukowców już najbliższy piątek od godziny 18 z grubsza, a będzie to trwało w różnych przypadkach do późnych godzin wieczornych, późnych godzin nocnych, bo 22, no to w pewnych warunkach oczywiście jest pora już jak najbardziej nocna. To tyle, jeżeli chodzi o Noc Naukowców. No i cóż mogę powiedzieć, do zobaczenia na naszej uczelni. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchanie Radia Nowinki, a co za tym idzie, zapraszam, abyście weszli na stronę internetową www.nowinki.pl.edu.pl, kliknęli przycisk włącz radio, no bo dalej to już wszystko po naszej stronie. My gwarantujemy dobrą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście doskonałą atmosferę. A dla tych, którzy chcieliby spróbować sił w prowadzeniu, realizacji radia, czyli po prostu radiu na żywo,
a ściślej chodzi o współpracę z nami, to oczywiście też zapraszam do kontaktu albo mailowego, albo osobistego. Przypominam, nowinki@pkedu.pl to akurat adres mailowy nowinkowo-radiowy, a jeżeli chodzi o adres radia Skarżyńskiego 7 DS3 parter lokal numer 6, to jest główna siedziba Radia Nowinki. A skoro już tyle zdążyłem powiedzieć, to dorzucę jeszcze, że można nas oczywiście słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wspomniana strona internetowa i przycisk włącz radio. A jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że już jutro, tuż po godzinie 9 poranek, natomiast wieczorem o 20 kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj wieczorową porą Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą nas na ocean bez miaru muzyki i na pewno zaskoczą Was po raz kolejny tym, co przygotowują do odsłuchania.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Gwoli formalności na sam początek tej audycji zaznaczę to, co zaznaczaliśmy przed tygodniem, a z waszej perspektywy przed tygodniem, z naszej perspektywy 5 minut temu. Nagrywamy dwie audycje ciurkiem, ponieważ w tygodniu, kiedy mieliśmy przygotować ten program, no mnie po prostu nie było w Krakowie przez większość czasu i musieliśmy sobie trochę ścieśnić nagrywanie, więc przepraszamy, jeżeli będzie to słychać po naszych wokalach, chociaż nie sądzę, jesteśmy względnie na ten moment przynajmniej jeszcze rzeźcy. Mam nadzieję, że tak się utrzyma do końca procesu nagrań tej audycji. I jeżeli to będzie słychać w tym, że no nie omówimy bieżących premier, bo ta audycja w momencie, kiedy jej słuchacie, była przygotowana dwa tygodnie temu. Ale do formalności przechodząc, gwoli takich rzeczy czysto technicznych, to jest po pierwsze Worek Buszu, czyli Piotr Worobiej,
1: Jakub Buszek,
0: a po drugie audycja poświęcona muzyce bez tematu przewodniego, to co nazywamy randomami, czyli koncerty, nowe płyty, nowe zjawiska. I ja chcę zacząć od zjawiska, którego nie rozumiem i które mnie dzisiaj, kiedy się przygotowywałem do tej drugiej audycji nagrywanej dzisiaj, czyli do tego, co właśnie słyszycie, które zaobserwowałem w ponownym jakby znalazłem kolejny dowód na to, że to zjawisko istnieje i ja go już nie czaję trochę. Mianowicie jakiś taki ciąg środowiska alternatywnego do rehabilitowania nierzadko na siłę wykonawczyń popowych, które grały w swoim czasie mainstreamowy pop i nierzadko po prostu bardzo słaby pop. Po prostu dotarło do mnie, jak wysoką notę ma płyta Rebecca Black na popularnym portalu Rater Music i ja wiem to już od jakichś, nie wiem, 9 godzin powiedzmy, nawet może i więcej, ale ja nadal jestem trochę w szoku, bo przesłuchałem sobie to i szczerze mówiąc ja jakby nie czuję tego, w sensie bywały już takie sytuacje, i tym jakby w ogóle temu wątkowi poświęciłem całą swoją część tego wejścia. Bywały takie sytuacje, kiedy tego typu rehabilitacja była uzasadniona. Uważam na przykład, że Carly Rae Jepsen rzeczywiście z tego takiego z szufladki Call Me Maybe wyrwała się do naprawdę przyjemnego elektropopu i zagrałem jeden numer, który do tego dowodzi. Lubię sobie wracać do tego 2018 roku, kiedy był hype na to. Zagrałem Higher z tej takiej pierwszej epki, na której się trochę bardziej wybiła poza typowe brzmienie do radia. Całkiem nieźle robi to też Olivia Rodrigo, może nie powalająco, ale nadal okej, która wydała nową płytę, która to płyta też jest oceniana dość dobrze, ale nie aż tak skrajnie wysoko jak Rebecca Black i wydaje mi się to dużo bardziej trzymane w ryzach. Z tego też jeden singielek sobie wyciągnąłem. No i wziąłem jeden numer z tego albumu Rebeki, to jest The Age of Exhibitionist. Ja mam problem z tym albumem jakby taki, że tam za bardzo nie ma duszy. Ja wiem, że to jest kwestia uznaniowa czysto, wiem, że to jest rozmowa o emocjach, ale to jest dość kompetentne jakby odrobienie lekcji z popu alternatywnego, ale mam wrażenie, że to jest wszystko taka klisza na kliszy, nie? Że ona się trochę w tym męczy. Wszyscy kiedyś śmialiśmy się z Friday. Wszyscy pamiętamy, jaki to był kasztan. I jakby będę trochę boomerski, może teraz aktualnie, nie wiem, czy jakkolwiek to zabrzmieć, trochę mnie to nie obchodzi, ale Friday było jakby... To było szczere. Brakuje mi tego sformułowania.
1: Jeszcze powiedz, że świeże. Chcę sprawdzić, czy ona to gra na koncertach.
0: Czy ona w ogóle jakby...
1: Wiesz, że może nas czekać to, że pojedziemy na jakiegoś rock Wektera i tam będzie Carly, tam będzie Rebecca Black i...
0: Zobaczmy. Jezu, ale gra party rock.
1: Ej, nie na Jurassic cover.
0: Ej, nie wiem, w sensie... Co tu się dzieje? Dbacie reakcje live z tego, jakby widzimy...
1: To są tutaj... same covery.
0: Są same covery.
1: Bany, tylko jest...
0: Jest jeden własny numer na 11.
1: Party rock anthem.
0: Tak. Ale jakby ja trochę nie rozumiem tego klucza, nie? Bo tutaj są...
1: A, to DJ set, okej. Okay. A, to nieważne.
0: Okej, okay, że nie ma tak źle. Nie ma tak źle. No ale generalnie jakby nie jestem w stanie uwierzyć w to, że ona, Znaczy, no dobra, no.
1: Ale widzisz, nie zagrała żadnej swojej piosenki na DJ secie. To też o czymś świadczy.
0: Tak. W sensie ja jakby jestem w stanie uwierzyć w to, że ona jakby szczerze trochę ewoluowała muzycznie, że to jest jakaś jej, używając to niesamowicie młodzieżowego słowa, szczera zajawka.
1: Nie gra tej słynnej. A dobra, jest, ale połączone z czymś innym.
0: Możliwe, że się trochę wstydzi ten.
1: Sugar Water, Cyanide, połączone z Friday the Night.
0: Tak, i jakby wierzę w szczerość tego, że ona w to idzie. Jakby nie ma powodu kalkulować, bo uważam, że generalnie to, ile tam spłynęło na nią hejtu, to jest nadużywane słowo, ale uważam, że akurat w kontekście Friday jest dość adekwatne. Ile spłynęło na nią złych słów i hejtu za ten singiel nieszczęsny sprzed jakichś około 15 lat. No to mogłaby się równie dobrze załamać i w ogóle jakby odstąpić od muzyki, pójść w innym kierunku, a ona się jakoś tam odbiła od tego dna i jest teraz nawet doceniana. Natomiast no, ja nie widzę w tym tego pierwiastka szczerości, który jest niedefiniowalny totalnie i wiem, że może trudno jest to jakoś uplastycznić, unaocznić, ale wiecie, o co mi chodzi, mam wrażenie, wiedzą Państwo. No, jakby nie czuję tutaj. Nie czuję tutaj duszy. Kiedyś to była muzyka, prawda, na instrumentach, a nie.
1: A ja sobie popatrzyłem w międzyczasie, jak wyglądała rozpiska jej trasy i w zeszłym roku w lecie to była tylko Australia, Kanada i Stany, co oznacza, że możemy rzeczywiście dostać Rebecca Black w Europie w festiwalowym lecie 2027.
0: To jest możliwe, bo też patrząc nawet po samych filtrach państw, nie? Ona rzadko zahacza Europę. Ktoś może po nią sięgnąć w końcu.
1: No i nie wiem, czy to byłby headliner, ale w epoce tych samych headlinerów mógłby to być gdzieś headliner. Jeden widzę, dobra, była jakaś mała trasa w marcu 2025 i to było tylko i wyłącznie Irlandia, Szkocja i Anglia i tyle. Dobra, były też Niemcy, Holandia i do tego jest ograniczona trasa europejska, ale naprawdę jest możliwe, że my wybierzemy jakiś festiwal, kupimy bilety nauczeni Lizboną i zaraz się okaże, że gra tam też Rebecca Black.
0: Tak, ale w ogóle teraz się jakby zorientowałem, czy zorientowałem, sprawdziłem po prostu, ile ona ma lat. I ona w momencie, kiedy wydawała Friday, miała lat 13. To nie jest moment, kiedy ludzie powinni wypuszczać rzeczy, które sobie śpiewają do internetu. Zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie każdy z nas miał nagrane jakieś takie występy, o których wolałoby zapomnieć. Rebecca Black miała to nieszczęście, że zaczęła robić to w erze internetu. Odkuła się, ja to doceniam, natomiast no nie muszę za tym odkuciem się szaleć, no i nie szaleję. Natomiast widzę właśnie taki trend, który jakby nakazuje szukać rzeczy wyższych w miejscach, gdzie teoretycznie szuka się muzyki niskiej. I ja nie mówię, że Rebecca Black jest muzyką niską, ale dużo jest takiej tonacji ostatnio w muzyce alternatywnej, w środowisku alternatywnym, które każe szukać rzeczy właśnie, uwznieślać to, co nie wiem, czy zawsze powinno być uwznieślone, a może po prostu zasługuje na uśmiech i te pomachanie rączką optymistycznie, z radością, że się odkuje i tyle. Ja nie uważam, że to jest płyta na jakieś wysokie noty.
1: Duże przeskoki między ilością wyświetleń wideo, też to chciałem sprawdzić. To rzeczone Friday to jest 181 milionów wyświetleń, nie wiem czy to dużo, czy to mało. Wydawało mi się, że swego czasu no to była piosenka, której nie dało się uciec i uzbierało więcej. Nie uzbierało. Świeże piosenki to jest kilkadziesiąt tysięcy tylko odtworzeń, więc nie wiem. Jak to pod kątem festiwali wygląda. Ja zagrałem z innej paki artystkę, mianowicie Courtney Barnett, która wydała swój najlepszy album od lat. Od 8 lat konkretnie, według mnie, czyli od płyty Tell Me How You Really Feel, która jest albo na tym poziomie, albo nawet ciutkę lepsza niż ten album. Płyta Creature of Habit ukazała się pod koniec marca 27. I w zasadzie, oprócz tego, że na jej korzyść działa to, że to jest bardzo zwarty album, to jest 10 piosenek, nawet nie ma to 40 minut, to praktycznie nie ma słabych punktów, jest bardzo dobrze to album wyprodukowane. Nie ma też takich spokojniejszych momentów, ale takich, które mogą wręcz zanudzić, co się zdarzało na ostatnich płytach, szczególnie na Things Take Time właśnie. I też trochę na płycie z Kurtem Weilem, która jest bardzo, bym powiedział, taka zwałowa, że użyję potocznego sformułowania, bo Kurt Weill też ma taki głos i taki prezentuje styl człowieka, który działa na bardzo zwolnionych obrotach. Kurt Weill też w swoich niektórych momentach ma podobny styl i tutaj niekoniecznie dwa minusy dawały plus, to była płyta niezła, ale w kontrze do debiutu, który dla mnie

Mysterio.

0: Times, Danny.
1: Teraz było trochę krócej, ale to dlatego, że rozgadaliśmy się wcześniej. Zapewne też teraz nie będziemy mówili aż tyle. No dlatego, że jest zjawisko, które przynajmniej przychodzi opisywać, jest dużo bardziej znane. No i też nie ma za bardzo przestrzeni do jakichś niesamowitych dywagacji, o tyle, że po prostu muszę pochwalić. Nowa płyta Arab Strap jest prawdopodobnie najlepszą, bądź drugą najlepszą od momentu ich reaktywacji. Mowa o wydanym 4 września albumie Half Told Tales. Mówię prawdopodobnie, bo ja pamiętam, że bardzo lubiłem As Days Get Dark, ale od tego upłynęło 5 lat i muszę sobie po prostu odświeżyć, żeby mieć świadomość tego, jak te płyty się zestawiają ze sobą. Natomiast no, to jest płyta trochę brudniejsza, jeżeli chodzi o brzmienie od poprzednich, ale to, od dwóch poprzednich po aktywacji, ale to tej muzyce siedzi. Tam jest trochę taki, to jest taka trochę estetyka muzyki, nie wiem, do whisky, ale takiej dobrej muzyki do whisky, dynamicznej, z pazurem, jakkolwiek to znowu umersko nie zabrzmi, bardziej indie rockowej niż tej takiej typowo slukrowej, jakiej znamy Arab Strap. No ale to po prostu siedzi. To się po prostu sprawdza. Miałem jeszcze jedno takie porównanie gdzieś z tyłu głowy, ale mi umknęło, więc ja po prostu oddam ci głos i może ono do mnie wróci.
2: Ja z kolei zagrałem psychodelię, ale taką psychodelię, która nie jest jakoś bardzo eksperymentalna. Zespół Hollywave, ich najnowszy album o tytule I'm Dada, zresztą piosenka tytułowa. Znowu nadrabianie premier, w tym wypadku to premiera lipcowa. I zaskakująco dobry album. No ja miałem z Hollywave ten problem, że to jest zespół, który nagrywa muzykę trochę taką momentami zbyt rozmemłaną i zbyt easy listeningową, nie mającą nic w tych swoich mniej jakościowych nagraniach, co by ze mną na dłużej zostawało. Natomiast najlepsze ich nagrania, no to są naprawdę ciekawe rzeczy. Płyta Interloper z 2020 roku to jest rzecz, która mi się najbardziej podobała z tego, co dotychczas robili, ale płyta I'm Dada to jest mniej więcej podobny poziom. Tam coś się dzieje. Pojawiają się struktury, które mnie ciekawią. Jest trochę krautowania, trochę nawet dubu. Bardzo dobra płyta. I jedno z zaskoczeń, które mnie spotkały. I to z tych przyjemniejszych, także warto też sięgać czasami po wykonawców, których nie jest się wielkim fanem, a co najwyżej jest się lekko zainteresowanym tym, co robią, bo może się okazać, że nagrali swój najciekawszy album i akurat ta płyta z kimś zostanie.
1: Tak było w tym przypadku i bardzo się z tego cieszę.

0: To, co teraz robię, to jest próba zapowiedzenia, a nawet nie tyle próba zapowiedzenia, przepraszam. Myślałem, że to wychodzi wcześniej, myślałem, że jeszcze we wrześniu, a to nie jest próba zapowiedzi, tylko w takim razie zapowiedzi czegoś, co wy już znacie, a ja jeszcze nie, tylko zapowiedzi w ogóle nowej płyty. Mianowicie Fat Dog, czyli płyta, czyli, a przepraszam, zespół, który był trochę sensacją. Zarówno na Ostrawie, kiedy myśmy ich widzieli po raz pierwszy, a także na festiwalu, kiedy spotkał się z bardzo, bardzo dobrymi recenzjami. No, przychodzi test drugiej płyty, która zostanie wydana 2 października pod tytułem Cancel Me, I'm Tired. Nie wiem, czy są zmęczeni, mam nadzieję, że jednak nie. Chociaż patrząc po ocenach, które zbierają poszczególne single z tego albumu, no to czasem są bardziej zmęczeni, czasem są mniej. Ja zagrałem single pod tytułem Shit Love, czyli jedyny, który sprawdzałem i on jest okej. Okay. A do tego Running z pierwszej płyty, która poniosła się dużym echem i była po prostu też bardzo dobra.
1: Ja z kolei mam zespół, który ma sporo punktów wspólnych z Fat Love i nawet słuchając tej płyty Fat Doga tam słyszałem, a nie spodziewałem się, że uda się je zostawić w audycji, także ciekawie, to jest kolejny zespół z Winning Scene. To jest zespół, który ma w składzie oprócz gitar, oprócz basu, oprócz klawisza, ma też saksofon i ma też trąbkę, także to jest ten punkt styczny. Nie wiem, czy grają na koncertach Satisfaction, ale może grają jakiś podobny cover. No i być może też grają tak dobre koncerty i być może tych jeszcze usłyszymy. To jest zespół, o którym już od kilku lat było głośno, bo pierwsze dwie epki, znaczy te nie pierwsze, ale powiedzmy, bo pierwsza była w 2020 roku, jeszcze była dosyć niezależna, ale te dwie kolejne epki, czyli Tilted Stream, Runs Dry i My Eyes Brother, to były rzeczy, o których już się mówiło. Ale potem była przerwa, 3 lata przerwy od ostatniego wydawnictwa niepełnowymiarowego i debiut ukazał się w tym roku, to jest płyta The Sweet Goodbye i to jest bardzo dobra płyta. Dużo srok się łapie za ogon, używasz czasami tego sformułowania, to ja też go użyję. Mamy tutaj momenty i gotycko-rockowe, i jazz-rocka, i post-punk, i jakieś powidoki dalekie z Sound System albo tych zespołów, których LCD Sound System pewnie słuchało, czyli tam James, Chance and the Contortions i tego typu rzeczy. Świetny zespół, czy europejskie lato festiwalowe zobaczymy, ale chciałbym, bo wprawdzie Windmill Scene to już też jest w zasadzie scena wytrych, dużo tam, całkiem sporo tych zespołów się pojawiło przez lata, ale być może jest to jakiś kierunek, no nawet eksperymentalny, żeby ściągnąć te mniej znane zespoły ze sceny Windmill i jeden dzień poświęcić. Zobaczymy, wydaje mi się, że to nie jest zły pomysł. I druga rzecz, zespół Ice Age, który wrócił z płytą For Love of Grace and the Hereafter. I wrócił z bardzo dobrym skutkiem. Miałem problemy z kierunkiem, w którym poszła płyta Sick Shelter. No to już było brzmienie bardzo indie rockowe, ale dosyć spłaszczone, szczególnie produkcja mnie tutaj uwierała. Dostaliśmy po tych 5 latach płytę, która jest w połowie drogi między tym bardziej chropowatym Ice Age'em, a dobrymi indie rockowymi jakościowymi piosenkami. Czyli jest płyta, która i czasami uwiera, i czasami chrobocze. Mamy nawet solo na rekorderze w jednym z tych utworów, które przyniosłem. Ice Age City Fluted, można powiedzieć. Tutaj nastąpiło, nie wiem czy na żywo też, to jest bodajże piosenka The Wicked, na dwóch, które przyniosłem. Nie wiem czy na żywo też to wykonują, ale taki powrót Ice Age po 11 latach, 12 nawet, tyle że no nie wiem, czy to jest możliwe, o tyle, że dotychczas wykonawcy Nofy pojawiali się 2 razy za granicą. Tutaj by Ice Age pojawiło się po raz 3. Tyle, że jako, że to był powóz po 12 latach, no to może taka agencja już nie obowiązuje, nie wiem.
0: No, zdarzały się takie sytuacje, znaczy nie bezpośrednio, ale no już ten festiwal egzystuje na tyle długo, że już się mogą zdarzyć takie sytuacje.
1: Szczególnie, że Elias Ronertwell w międzyczasie grał solo. Także może to być jakiś pomysł, no i to już wtedy byłby koncert na pewno, nie w namiocie, albo na scenie głównej, albo na leśnej. Jako jedna z raczej tych większych nazw, bo zespół urósł przez te wszystkie lata.
0: Tak, to taka, może nie headliner, ale taka 22, 21, myślę, to coś koło tego, więc no. Ja słuchałem tego albumu, podpisuję się pod tym, że to jest dobra forma i no, liczę na to. Przed Hanem o tym rozmawialiśmy, że dobrze, że te takie wycieczki solowe Ronefelda nie wpłynęły na kondycję zespołu, bo jego solowa twórczość nas nie przekonywała kompletnie, a tutaj się okazało, że są pozytywy, więc tylko się cieszyć.

0: Są znaki na niebie i ziemi, zazwyczaj metalowe i jazzowe, że zbliża się koniec audycji, no i nie inaczej jest teraz. Zaczęliśmy od metalu i noise rocka, które są po mojej stronie. Nie mam dziś żadnego jazzu, więc za chwilę selekcja jazzowa będzie należała do ciebie. Natomiast gwoli formalności. Mówiliśmy o festiwalu w poprzednim wejściu i to się dobrze składa o tyle, że no Chad Pyle to była jedna z najgłośniejszych nazw edycji tegorocznej. I doczekaliśmy się już płyty, którą zapowiadali pod kątem jesieni. Doczekaliśmy się albumu Call of the Sun. Ja grałem jeden utwór, który ją promował, bo miał fantastyczny tytuł Pen is Small.
1: I to jest płyta, w tym momencie jest oceniana jako najlepszy album tego roku.
0: Niesamowity nomen, niesamowity nomen jajca. Ale no, nie wiem, szczerze powiedziawszy, co powiedzieć o tyle, że to jest ich czwarta świetna płyta po prostu. Nie wiem, czy bym dał ich na pierwszym miejscu tego roku, nie zastanawiałem się nad tym kompletnie, no ale to jest w skali pięciogwiazdkowej czwórkowa płyta spokojnie. I nie wiem, jak oni to robią, że na wysokości czwartego albumu, takiego pełnoprawnego, a przecież były jeszcze kolaboracje, nadal utrzymują bardzo równą formę, no ale trochę zazdroszczę i trochę się jaram, więc album Call of the Sun serdecznie polecam. Mi bardzo dobrze wszedł, mimo tego, że oczekiwania już na samym początku miałem wysokie. A do tego płyta sprzed lat 15, dwa wybory z albumu polskiego zespołu Plam, Śliwka, pod tytułem Hoax. No to jest jedna z tych płyt polskich, które w momencie mojego intensywnego, powiedzmy, śledzenia sceny krajowej, kiedy wchodziłem w muzykę alternatywną coraz głębiej i głębiej, no bo to było moje liceum, po prostu. No bardzo dobrze mi ją kojarzę, to jest bardzo kompetentny indie rock, nie wiem co się dzieje z tym zespołem teraz, prawdopodobnie już nie istnieje, bo nie znalazłem nic bieżącego na ich temat, ale ta płyta była bardzo w porządku i jakoś tak sobie o niej przypomniałem, kompletnie szczerze powiedziawszy, bez żadnego jakiegoś konkretnego punktu zaczepienia, jakoś tak do mnie to przyszło i zagrałem z tej okazji dwa utwory z tej płyty.
1: Czasami tak też bywa. Zresztą pamięć to jest bardzo specyficzny twór. Czasami pojawia się jakiś bodziec, z którego nawet nie musimy sobie zdawać sprawy. Otwiera się konkretna szufladka w głowie i trzeba czegoś posłuchać. Albo jakieś wydarzenie się przypomni. Na koniec jazzy z dwóch różnych półek. Z jednej strony usłyszymy polski jazz w dwóch odsłonach, z dwóch tegorocznych płyt. Pierwsza to z tych propozycji to zespół Opady z płytą Owady, która zawiera po jednym utworze. Każdy utwór jest poświęcony konkretnemu owadowi. W jednym wypadku jest więcej utworów poświęconych jednemu owadowi, ale to dlatego, że ten owad przyjmuje różne postaci w zależności od formy rozwoju, więc mamy larwę, poczwarkę i mago. Bardzo dobry album i liczę na to, że zespół Opady wyjdzie spoza Krakowa, bo bardzo na to zasługuje. I druga rzecz to zespół Postchrom. Widzę, że ta płyta głównie dzięki działalności blogowej pojawiło się trochę ocen tego albumu i bardzo dobrze, bo to jest świetna płyta. To są mniej więcej te rejony, co Boren, to znaczy jazz, ale bardzo gęsty, jesienny, dobijający. Na okładce zresztą ma albo Bizona, albo to jest nasz poczciwy odpowiednik Bizona. Ciężko mi to ocenić. Może to być żółw, może to być bizon, nie jestem pewny.
0: Ten taki garb średnio pasuje na żubra takiego typowego. To brzmi rzeczywiście, wygląda, przepraszam, bardziej jak bizon. Chyba.
1: I to jest też zespół, który można gdzieś skleić również z ciśnieniem, bo mamy utwór, który Pan Bydląt, a ciśnienie ma utwór Bydło bodajże. Także jakieś tam są połączenia. Też liczę na to, że ten zespół wypłynie. Bardzo na to zasługuje. Zobaczymy. I inna odsłona jazzu, bardziej tradycyjna. ECM, im jestem starszy, tym bardziej to, co ukazuje się w ECM-ie, przynajmniej pojedyncze nagrania mi się podoba. To bywa jazz ambientowy i jednostajny, ale czasami takie wyciszenie jest potrzebne i takie płyty jak płyta Terry'ego Rybdala pod tytułem Terry Rybdal są potrzebne. Chciałem powiedzieć, że to jest debiut, ale to nie jest debiut co Terry Rybdala, bo wcześniej wydał album z Bleak House. Natomiast no, to jest płyta sygnowana tylko imieniem i nazwiskiem, więc pewnie dlatego tak mi się powiedziało. Świetny album. Długie formy, bardzo wyciszony, sporo improwizacji. Gra tutaj też Bobo Stenson i Edgar Barek, więc no skład świetny i płyta znakomita.
0: To by było na tyle na dzisiaj. Trochę tego jazzu trzeba zagrać, więc nie będziemy przedłużali. Dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień już w ostatniej audycji września. Piotr Worobiej,
1: Jakub Buszek.
0: czyli Worek Busz.

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.